0: follow my comps. Wszyscy
1: wiedzą, że nic skaże ci chuda. Nigdy, aba. Ja zakroję.
2: Gay website.